And hello. Okay, haya ametoweka huyo. Hao wanaitwa mpiji magoe. Na wimbo unaitwa wame

kufa majini, alipokufa majini wakala samaki, samaki naye akavuliwa, alipovuliwa akaliwa na mtu, mtu naye akafa, sijui ikawaje ikawaje mambo ya hivyo. Huyu mtu sasa Yesu anapokuja kumfufua anamfufulia.